kwenu. Ufuna bonke bomama bazokwazi ukulingisela umama wami. Ngokucula. Nikhona bomama. Hayi wandotha uhamba kanje.